0: Milek, tańczej. Brawo. Czudesko. Szybkę. A cygara chcesz. Taka. Dobre.
1: 7. Come to you. Coming holidays.
2: Radio Plovdiv.